0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Szanowni Państwo, wybiła właśnie godzina 12. W tę ostatnią niedzielę września zapraszam na kolejne spotkanie z Polskim Radiem w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Katarzyna Masłowska. Dzisiejszą audycję poświęcimy muzyce, ale również ludziom, którzy sprawiają, że polska kultura jest obecna i rozpoznawalna daleko poza granicami kraju. Tematem naszego spotkania będzie Camerata Polonia, orkiestra kameralna, która od 2010 roku działa w Wiedniu i skupia polskich zawodowych muzyków mieszkających w Austrii. Moim pierwszym gościem będzie Marek Kudlicki, założyciel i dyrygent Camerata Polonia, a zarazem ceniony organista wirtuos. Porozmawiamy o tym, jak narodził się pomysł stworzenia w Wiedniu polskiej orkiestry oraz co oznacza prowadzenie takiego zespołu właśnie tutaj, w mieście o jednej z najbogatszych tradycji muzycznych na świecie. Drugim gościem dzisiejszej audycji będzie Aleksandra Schmidt, polska sopranistka związana artystycznie z Wiedniem. Studiowała w Krakowie oraz na wiedeńskich uczelniach muzycznych, a na swoim koncie ma występy w wielu prestiżowych salach i teatrach. Przypominam, że wszystkich naszych audycji można wysłuchać również w internecie. Zachęcam do odwiedzania profilu Polskiego Radia w Górnej Austrii na Facebooku oraz strony internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii w zakładce PRWGA. Czekamy także na Państwa wiadomości. Jeśli chcielibyście podzielić się ciekawym tematem, zaproponować gościa do audycji lub przekazać życzenia dla bliskich, prosimy o kontakt pod adresem radio@polonia-oberösterreich.com. Dzisiaj jest 27 września. Tego dnia obchodzimy między innymi Światowy Dzień Turystyki. Przysłowie dnia brzmi: straszna jest wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota. A temat naszego dzisiejszego spotkania niech uzupełni myśl Lwa Tołstoja: muzyka jest scenografią uczuć. Dzisiaj imieniny obchodzą między innymi Damian, Kosma, Szymon, Wincenty, Mirela, Urban i Wawrzyniec. Wszystkim solenizantom życzę zdrowia, pomyślności oraz wielu powodów do uśmiechu. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Mazurka Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Camerata Polonia. Dodam, że wszystkie utwory muzyczne, które usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji, zabrzmią w interpretacji tej właśnie orkiestry.

0: Katarzyna Masłowska dla Polskiego Radia w Górnej Austrii. Moim gościem jest dzisiaj maestro Marek Kudlicki, polski dyrygent i organista wirtuos. Od wielu lat mieszkający i występujący w Wiedniu, założyciel znanej tutejszej Polonii orkiestry Camerata Polonia, uhonorowany odznaką Benemerito ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za promocję Polski na świecie. Witamy serdecznie.
1: Witam również. Dziękuję za zaproszenie.
0: My dziękujemy bardzo za rozmowę dla Polskiego Radia w Górnej Austrii. Chciałabym na początek zapytać o Pana drogę artystyczną. Gdzie rozpoczął Pan swoje wykształcenie i jak się ono rozwijało?
1: No więc może od czasów jeszcze dziecięcych zacznę. Mój ojciec był adwokatem, ale był melomanem i też coś tam na skrzypcach podgrywał sobie. No i tak sobie wymyślił, że w wieku 5,5 lat posłali mnie rodzice na naukę gry na fortepianie, pianinie. Urodziłem się w małym mieście powiatowym, Tomaszowie Lubelskim. Była tam jedna pani, która już miała taki wiek 80 lat. No i tam zaczynałem swoje pierwsze kroki. No, ta pani potem nam odeszła i rodzice postanowili przedstawić mnie dyrektorowi Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej w Zamościu. To była już szkoła podstawowa, gdzie były inne przedmioty. Tam też uczyłem się gry na fortepianie. Inne przedmioty, jak kształcenie słuchu i tam może trochę z historii muzyki, tak ogólnie. Na wieku 14 lat poszedłem już z domu. Zdałem egzamin do Państwowego Liceum Muzycznego w Lublinie. I tam byłem przez 5 lat w tym Liceum Muzycznym w Lublinie i tam zrobiłem maturę. I potem poszedłem na studia do Krakowa. W Krakowie zacząłem studia od organów, potem doszła dyrygentura. No i te dwa kierunki kontynuowałem. Potem zacząłem współpracę z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji. Grałem na organach, na innych instrumentach klawiszowych. No i cóż, potem był konkurs organowy w 1973. To był ogólnopolski konkurs organowy, ale jury było międzynarodowe. Chciałem się dalej kształcić i jednym z profesorów czy jurorów na tym konkursie w Krakowie

0: Krakowie był profesor Hans Hasselbeck z Wiednia i on już wiedział, że ja do niego się staram, więc pojechałem na studia i tak mi się, że tak powiem, przedłużyło.
1: Jak bardzo Wiedeń wpłynął na pana rozwój artystyczny?
0: To znaczy, oczywiście ja tutaj studiowałem, można powiedzieć, byłem, jak to się mówi, zainskrybowany, czy zapisany na studia i wykorzystałem. No, byłem nawet całe 8 lat, chodziłem na zajęcia. No, profesor mnie traktował w ten sposób, jak już kogoś, kto skończył te wyższe studia. Tego też dużo się nauczyłem, ale tak jak mówię, no, zaczął wyjeżdżać na koncerty i tak czasem nie mogliby się spotkać, bo raz profesor wyjeżdżał, raz ja wyjeżdżałem, więc już to było takie, no, taki wyższy poziom. No tutaj też zacząłem troszkę działać wśród Polonii, chociaż głównie byłem, no, współpracuję i do dzisiaj współpracuję z Polską Misją Katolicką i udzielam się w polskim kościele, choć jest nas tam trójka. Dużo akompaniowałem na fortepianie, ponieważ ja to traktuję, zresztą to jest też na mojej stronie internetowej, jako trzecia moja działka, bo już we wczesnych latach stwierdzono, że mam taką zdolność czytania nut a vista, czyli bez przygotowania, więc często nawet jakieś sytuacje ratowałem, że ktoś zachorował czy coś, wskakiwałem i niemal bez przygotowania akompaniowałem na fortepianie. Czy też jak prowadziłem zajęcia ze śpiewakami, no to śpiewak przychodził, stawiał nuty i musiałem grać i jeszcze go poprawiać, jak robił błędy. Więc tutaj dużo, może najczęściej jako pianista, akompaniator występowałem. No już później padł pomysł, to też z mojej strony, jak również pana Adama Kis-Orskiego, żeby założyć orkiestrę kameralną, ponieważ no, jest tutaj tylu muzyków i spróbować właśnie założyć orkiestrę. No i w ten sposób powstała orkiestra, którą nazwałem Camerata Polonia. Jest ona złożona wyłącznie z polskich muzyków żyjących w Austrii. Tutaj muzyków nie brakuje, ale chodziło o to, żeby to byli faktycznie polscy muzycy żyjący w Austrii. W ten sposób powstała, no, jako stowarzyszenie, zarejestrowana jest orkiestra i jest ona jedyną polską orkiestrą poza granicami kraju.
1: Właśnie ubiegł pan troszkę moje pytanie, czym jest Camerata Polonia, z ilu osób się składa Camerata Polonia?
0: No, zwykle gramy w 12 osób. Jest to orkiestra smyczkowa, więc są to głównie młodzi muzycy, którzy no, skończyli studia, może ktoś tam jeszcze kończy. Więc ten skład się zmienia, bo oni jednak sami mają swoje tam terminy i koncerty i są też zapraszani. No, ale to świadczy o tym, że sporo jest tych polskich muzyków.
1: No właśnie, pytanie moim było, czy trudno było stworzyć polską orkiestrę działającą w Wiedniu, ale z tego, co pan powiedział, no jednak się za każdym razem udaje, tak?
0: Tak, tak, to się na pewno udaje. To znaczy, przed pierwszym koncertem poraziłem się mojego kolegi jeszcze z czasów Liceum Muzycznego w Lublinie, którym był i jest profesorem Edward, czy Zbyszek, jak go nazywamy, Zienkowski. On tutaj wykształcił wielu polskich muzyków i do niego się zwróciłem, bo był profesorem tutaj na Akademii Muzycznej, żeby mi doradził, kogo zaangażować. Jacy są po prostu tutaj muzycy, bo no, nie musiałem się faktycznie orientować. No i w ten sposób, kierując się jego radą, jak również już tam muzyków, powiedzmy, których spytałem, powstał ten pierwszy skład i zagraliśmy. To był koncert z okazji otwarcia Dni Kultury Polskiej w październiku 2010 roku.
1: No tak, tylko to na pewno też nie jest tak, że każdy może należeć do Camerata Polonia. Według jakich kryteriów dobiera pan muzyków do tej orkiestry?
0: No oczywiście dziś jest o wiele łatwiej dowiedzieć się, co dany muzyk ma na swoim koncie, no bo w internecie często się nic nie ukryje. Więc pod tym kątem też patrzyłem. Oczywiście są muzycy, którzy się specjalizują w grze solistycznej, natomiast nie mają tak do końca doświadczenia w grze kameralnej czy w muzyce kameralnej, bo tu się trzeba wzajemnie słuchać. I to

0: widać po tych muzykach, bo na przykład nikt nie wierzy, że Kamerata Polonia daje koncert po dwóch próbach. No bo tam pytają, a już ćwiczycie? A już tego? Ja mówię, będzie termin, będą pieniądze, będziemy ćwiczyć. Ja ustalam program, ponieważ no, też jest bardzo ważne, bo jak jest śpiewak z fortepianem, to dogadujemy się, stawia nuty, ja sobie ćwiczę i no, natomiast musi być materiał orkiestrowy i to na tę orkiestrę. Więc od tamtej pory sporo się mi tych materiałów orkiestrowych uzbierało. No, w dzisiejszych czasach sporo można z internetu ściągnąć, czy kupić, czy nawet niektóre są za darmo. Więc od tego też zależy, jaki repertuar. Bo są też opracowania, aranżacje na tego typu orkiestrę, jakichś utworów napisanych na większy skład orkiestrowy. No więc tak ogólnie podsumowując, to zależy też od doświadczenia tych muzyków w grze zespołowej, ale oni prawie wszyscy to mają. A jak ktoś nie może, bo ma jakiś tam inny swój termin, to jest zawsze ktoś inny na jego miejsce.
1: Czy na koncerty Kamerata Polonia przychodzą Polacy, czy również austriacka publiczność?
0: Przychodzi publiczność mieszana, może austriacka głównie. Chociaż no, tak się złożyło, że orkiestra zrobiła się popularna w kręgach polonijnych. Oczywiście, no nie wiem, czy 80% to są Polacy, jeśli chodzi o frekwencję i dobór słuchaczy, melomanów. Także na pewno, jak ja rozsyłam, bo sam też dbam o reklamę w postaci flyerów. Powiedzmy, mam taką drukarnię w Niemczech, gdzie mi przysyłają 1000 i gdzieś tam jestem, to komuś daję. A mam też całą listę w internecie melomanów, no to wysyłam w ten sposób. Także tam na tej liście są też Austriacy. Ale tak jak mówię, no tradycją jest też spotkanie po koncercie na degustacji wina, która no, może nie samo wino chodzi, tylko chodzi o to, żeby sobie porozmawiać z muzykami, a muzycy z publicznością. Zwykle gramy w trzeciej dzielnicy, w tym ratuszu i tam dostajemy zezwolenie, burmistrz nam udziela również zezwolenie na taką degustację wina i spotkanie. Oczywiście o 22 musi być już pusto. Musi być porządek i tak dalej. No ale to nam wystarczy. Koncert jest o 19, trwa 70 minut. Wystarczy nam, żeby porozmawiać.

0: Ile już w sumie odbyło się koncertów Kamerata Polonia?
1: No, przyznaję, że nie liczyłem, ale muszę powiedzieć, że poza Wiedniem byliśmy w takiej miejscowości pod Klagenfurtem, też nie pamiętam nawet nazwy, ale byliśmy też w Polsce. Taki jest znany festiwal Muzyka w Starym Krakowie, który już trwa 45 lat, to tam też w 2016 roku mieliśmy koncert. Był koncert w Katowicach z cyklu laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, więc nasz koncertmistrz Mateusz Kasprzak-Łobodziński był tam solistą pochodzący z Katowic i tam mieliśmy też na takim festiwalu, to jest taka miejscowość, to jest Kansen, ale bardzo ciekawe miejsce między Krakowem a Katowicami, Wygiełzów się nazywa, więc tam koło Poznania jest miasto powiatowe Namysłów, też tam festiwal był muzyczny, a najdalej jest takie miasto Świebodzin, bo festiwal, nie pamiętam nazwy, bo to taka łacińska była nazwa, głównie gramy w Wiedniu.
0: A czy któryś koncert szczególnie zapisał się w pańskiej pamięci? Może ze względu na jakieś właśnie problemy, czy wpadki organizacyjne, czy z jakimś koncertem związany jest jakaś anegdota, którą mógłby nam pan opowiedzieć?
1: No, były wpadki, to znaczy wpadki. No, zachorować może każdy na przykład. Ostatnio, przed tym 17 czerwca, teraz mieliśmy koncert. To był koncert z okazji 200. rocznicy śmierci Karla Marii Webera, jak również 250. rocznicy niepodległości Ameryki. No więc tam sporo było utworów, miałem i mam materiał nutowy. Trochę było z utworów bardzo ciekawych kompozytorów amerykańskich, kompletnie tu nieznanych z nazwisk. Ale to muzyka taka pisana, oni niespecjalnie się tam specjalizowali w jakichś eksperymentach, jakiś tak no, typu warszawska jesień czy coś, że muzyka wręcz atonalna. Nawet kompozytorzy piszący muzykę współcześnie, to jest ona atonalna, jest ona nawet efektowna, dlatego trochę było. No i coś tutaj, tu może akurat się nic nie stało, ale koncertmistrz, czyli pierwszy po dyrygencie, prowadzący skrzypek, zadzwonił do mnie i mówi, że on robi doktorat, aż to wiedziałem, w Krakowie. Tą pierwszą jakąś obronę nagle z dnia na dzień mu przesunęli na koncert, w którym miał się nasz koncert, odbył 17. I to nie jakiś skrzypek, że tak powiem, z grupy, tylko prowadzący. No ale on też się bardzo tym przejął i polecił skrzypaczkę, która jeszcze z nami nie grała, ale ona już była po studiach wyższych i on ją polecił, że ona w Wiedniu też dalej się kształci, że ma doświadczenie. No więc ona weszła do składu orkiestry, to znaczy tą osobę obok koncertmistrza, która już z nami grywała, Zuzanna Udzyńska-Ogryzek, to ona już ze dwa razy była koncertmistrzem, więc ją poprosiłem o zajęcie stanowiska koncertmistrza, a ta polecona obok niej grała właśnie.
0: Co chce pan podczas koncertu przekazać publiczności? Jakie emocje? O co bogatszy powinien wyjść widz po koncercie Kamerata Polonia?
1: No staram się, żeby pokazać umiejętności orkiestry, bo słyszę, nie chwaląc się, dużo pozytywnych opinii i zdań, że jednak słuchacze przychodzą i frekwencja jest bardzo dobra, więc starałem się, żeby ten program czy repertuar był jakiś skrajnie trudny. Jeśli jest utwór jakiś współczesny, no to niech to będzie jeden, żeby nie zniechęcić kogoś, bo przyjdzie pierwszy raz na koncert i ten program jest, tak powiem, no, trudny dla przeciętnego słuchacza, no to pójdzie innym razem na spacer zamiast na koncert. No więc tak pod tym kątem też patrzyłem. No

0: i tak można na nim grać, że tak powiem, te utwory. Było to miłe zaskoczenie. No tak z ciekawostek to orkiestra obchodziła w listopadzie 15-lecie, ale wcześniej obchodziła 5-lecie, 10-lecie i 15-lecie. I za każdym razem byłem zdania, żeby pokazać, że w orkiestrze są również soliści. I tak było na tą 5, 10, 15 rocznicę, że mieliśmy trójkę solistów. To znaczy jakiś był utwór orkiestrowy, potem stawał, załóżmy, skrzypek, grał utwór solo, no to tam w tym czasie było jednego mniej w orkiestrze, ale to niczemu nie przeszkadza. Drugim solistą był altowiolista, czyli na altówce grający i wiolonczelistka. I w ten sam sposób odbyło się 15-lecie, 10-lecie, 15-lecie. Też z solistów był skrzypek, ostatnia dziewczyna altowiolistka i wiolonczelistka, którzy po jednym utworze solowym zagrali, no więc ludzie też zobaczyli, że to nie tylko muzycy orkiestrowi, ale też działalność solistyczną prowadzą.
1: Można powiedzieć, że Kamerata Polonia jest jakby dziełem pańskiego życia, bo to jest chyba bardzo ważny projekt. A co uważa pan za swoje dotychczas najważniejsze osiągnięcie? Z czego pan jest najbardziej dumny?
0: Trzeba by się najpierw zastanowić, no bo ja trochę świata objechałem. Głównie jako koncertujący organista, więc byłem w Stanach Zjednoczonych 59 razy. Do tego tournée dookoła świata w 82 roku dwumiesięczne. Do dziś się zastanawiam, jak ja to zorganizowałem, ponieważ nie było internetu, nie było tanich telefonów, wszystko listami. I żeby poukładać Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Kolumbia, Islandia i powrót. I to wszystko musiało się odbyć w jednym czasie. W Australii byłem 3 tygodnie, w Nowej Zelandii 2. Potem lot przez Atlantyk, co ja opowiadam, spokojny, czyli Pacyfik, z lądowaniem i kontrolą graniczną na Hawajach. No i potem parę koncertów w Stanach, potem jeszcze skok na dół do Bogoty i do takiego miasta Tunja, to wszystko w Kolumbii. No to tam był impresario, no ale on zorganizował mi na swoim terenie. I potem jeszcze lądowanie w Reykjavik, gdzie miałem koncert i jednocześnie, a może oddzielnie, nie pamiętam, nagranie radiowe. No stamtąd to już tylko samolot najdalej doleciał do Luksemburga i potem jakiś tam autobus, resztę pociągnął do domu. Więc z tego jestem dumny, że udało mi się takie coś zorganizować, ale no byłem swoim impresarią zawsze i potem tą umiejętność może organizatorską przełożyłem na orkiestrę, bo jest naprawdę bardzo dużo roboty. W pierwszym rzędzie trzeba mieć już budżet, mieć datę, salę i piszę do muzyków. Mamy koncert tego dnia, próby, jak powiedziałem, dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej i w dzień koncertu druga. I każdy z muzyków otrzymuje materiały, czyli 12 muzyków. No co jeszcze, no ze wszystkim trzeba się dogadać. No oczywiście już muszę wiedzieć, jaki jest budżet, więc jak piszę, to piszę, że honorarium wynosi tyle i tyle. No więc tu jest trochę faktycznie pracy organizacyjnej. A oprócz tego drobiazg, trzeba się nauczyć tych partytur, no i umieć się zadyrygować. A ja to taki ambitny jestem, że sobie myślę, no co to Herbert von Karajan dyrygował z pamięci, czemu ja nie mogę. No więc uczę się tych partytur na pamięć i dyryguję z pamięci. Być może, że jakby koncerty były co tydzień, no to też to jak filharmonii czy tam coś, to nie ma szans, żeby to... Trzeba tylko dobrze dyrygować, żeby orkiestra wszystko rozumiała i dobrze grała. No. Ale tym się też chciałem pochwalić, bo to niektórzy zauważają.
1: No to faktycznie talent, umiejętności i ogromne doświadczenie. Czy próbuje pan to wszystko w jakiś sposób przekazać młodemu pokoleniu kształtących się muzyków?
0: To znaczy na próbach udzielam wskazówek. No proszę tu zagrać tak, czy może i smyczkiem, czy może jest to za ciężko, czy może tu zagrajmy inaczej. Tym bardziej, że staram się, żeby na każdym koncercie była muzyka różnych epok i stylów. Więc zaczynamy od Vivaldiego, no to wiadomo, barok i to jeszcze taki tętniący życie.

0: chrześcijan, potem z okresu romantyzmu jest najwięcej, czasem jest też utwór współczesny. Wojciech Hilar pisał muzykę filmową, więc graliśmy już parę razy Poloneza z filmu Pan Tadeusz. Jest to bardzo tonalna muzyka i bardzo efektowna i często jest grywana na rozpoczęcie bali. Więc mam opracowanie, bo to jest na dużą orkiestrę, mam opracowanie na orkiestrę kameralną przy Henryka Mikołaja Góreckiego. Też graliśmy, ale jest to taka muzyka, mówię, mimo że współczesna, to bardzo dostępna dla słuchacza. I te moje uwagi, no to może na tym się koncentrują, bo tutaj nie będę nikogo uczyć dyrygowania, bo to już są studia i tak dalej. Jak ktoś chce na ten kierunek iść, no to ma tam swoje zajęcia. I zresztą nawet są takie opinie, że żeby studiować dyrygenturę, to już powinno się mieć jakiś za sobą dział, czy skończony instrument, skrzypce, fortepian, czy coś, żeby być już tak muzycznie doświadczonym, bo to już jest aparat orkiestrowy i tak jak to mówią, że orkiestra jest to instrument, na którym gra dyrygent.
1: A co poradziłby pan młodym muzykom marzącym o międzynarodowej karierze, tak jak pan?
0: To już Ignacy Jan Paderewski powiedział, jak doszedł do tej kariery, powiedział, że 1% talentu, 5% szczęścia, 90% pracy.
1: Czyli zdarza się tak, że ktoś może nie jest szczególnie utalentowany, ale dzięki swojej pracy może rzeczywiście dużo osiągnąć?
0: Tak, absolutnie może. No wiadomo, że talent, czy uzdolnienia, czy jakiś słuch, czy absolutny słuch, to w tym pomagają. No ale tutaj obserwując, bo ja też tutaj byłem na studiach, więc tam obserwowałem tych studentów z różnych krajów, no zwrócili moją uwagę Japończycy. Potrafili przyjść rano, wychodzić wieczorem, ćwiczyli naprawdę, no ale ten naród miał jakieś zawsze osiągnięcia, czy na bazie technicznej, czy najpierw zegarki, potem samochody, potem no, bardzo taki pracowity, zresztą chyba Azjaci tacy są, no więc muzycy też tacy byli.

0: Chciałam jeszcze zapytać, czy ma pan jakiegoś kompozytora, którego utwory pan najchętniej wykonuje? Jakiegoś ulubionego swojego?
1: No to znaczy, jeśli chodzi o... Tutaj bym odskocznie zrobił do organów. Centrum muzyki to był zawsze Jan Sebastian Bach i na nim wzorowali się wszyscy. I z jego epoki i później byli to różni instrumentaliści, czy śpiewacy, czy już potem dyrygenci. Chociaż ja takie pytanie już słyszałem, ale ja się staram propagować, grać czy dyrygować muzykę różnych epok i stylów. Może dobrze czułem się w muzyce romantycznej, okresu romantyzmu. Troszkę więcej tam, powiedzmy, polotu, jakiejś fantazji, jak to się w muzyce nazywa, rubato, czyli wychodzenie poza jakiś puls rytmiczny, też według istniejących zasad. Dlatego no, nie mógłbym dokładnie powiedzieć, że mam jakiegoś ulubionego kompozytora. Staram się wszystkich kompozytorów grać, dyrygować, dzieła wszystkich, tak żeby nikogo nie wyróżniać. W każdym stylu czuć się dobrze. Moim głównym jakimś celem jest propagowanie i publikowanie muzyki polskiej. Czy to są koncerty organowe, czy to są koncerty Orkiestry Kamerata Polonia. Zawsze staram się, żeby w programie była muzyka polska. Tutaj, jeśli chodzi o orkiestrę, to automatycznie ludzie oczekują Kamerata Polonia. Jeśli ja oferuję koncert, powiedzmy, publiczności austriackiej czy coś, no to oni tak może z dystansem podchodzą, że tu będzie muzyka polska. Więc tutaj się staram oczywiście też podkreślać, że jest orkiestra polska, bo złożona z polskich muzyków, ale gramy repertuar i utwory czy dzieła różnych kompozytorów. Natomiast może tutaj też odskocznie zrobię do organów, że no, głównie w Ameryce, jak ja jestem, to te nazwiska są kompletnie nieznane. A jeszcze bardziej jest publiczność zaskoczona głębią i wartością tej muzyki, którą ja prezentuję, bo najczęściej jest to muzyka romantyczna. No, Felix Nowowiejski, Mieczysław Sużyński, Felix Borowski i paru jeszcze innych, mniej znanych. Nagle okazuje się, że jest to bardzo ciekawa muzyka i melodyjna, i robiąca wrażenie. No, jeśli chodzi o organy, to też dużo zależy od dobrego instrumentu, od organów i akustyki. No, to, co w Ameryce jest niestety na porządku dziennym, to ta akustyka, to znaczy nie najlepsza, ponieważ są dobre organy, jest nawet duży kościół, oni muszą powykładać dywany wszędzie, żeby, nie wiem, może się nie pośliznąć, dać poduszeczki, żeby, prawda, było wygodnie, czy klęczniki pod kolana, te poduszeczki, i to jest tłumik pierwszej wody. Dlatego szkoda, bo organy, jak się gra, no zwłaszcza głośno i nagle się oderwie, później, no to jednak tych parę sekund warto, tam 3 sekundy. Są oczywiście wielkie kościoły, gdzie więcej tych sekund jest większy pogłos. Dlatego to jest takie troszkę, jak ja im z nich się, u nich tam jestem, się śmieję czasem, że macie akustykę minus 2 sekundy. Prawda? Bo tu się mierzy ten pogłos w ilości sekund. No więc ja tak... Generalnie tak jest, ale są oczywiście też bardzo ciekawe miejsca. Więc no, powtarzam, że ona robi duże wrażenie. To tam na innych kontynentach, gdzie te nazwiska są kompletnie nieznane. Grałem oczywiście często też utwory Chopina. Oczywiście nie są to pisane na organy utwory, ale zrobiłem swoje aranżacje. Preludium deszczowe, jeszcze jakieś inne 2 preludia. No, oczywiście etiudy rewolucyjne, to się nie da zagrać na organach, bo to jest typowo pianistyczny utwór fortepianowy. Ale te aranżacje tych preludiów, no to przynajmniej zobaczyli, że jest kompozytor polski wszystkim znany. Pisane, że aranżacja czy opracowanie to moje, żeby było jasne.
0: Wspomniał Pan o mniej znanych kompozytorach. Czy są jacyś kompozytorzy, którzy uważa Pan, że są niedocenieni, może nawet wśród Polaków niedocenieni?
1: To trudno coś powiedzieć, bo jest bardzo dużo polskich kompozytorów. Może nie wszyscy pisali na orkiestrę czy na orkiestrę kameralną. Myśmy zagrali Stanisława Moreto, to mój kolega jeszcze z studiów, niestety już od nas odszedł, dał mi w prezencie 4 utwory w polskim stylu. Tak się nazywał ten utwór, to niedawno nawet graliśmy. Musiałem uzyskać zgodę na prawa autorskie od żony i od dwóch córek. To jest taki zajęks, który udziela zezwolenia, tylko pobiera opłaty. Ale jeżeli rodzina dziedziczy, to wystarczy. Tutaj graliśmy, więc on... To tam dużo takiego folkloru słychać. Oczywiście, no, już troszkę współczesna muzyka, ale bardzo czytelna. I on... No może nie jest za często grany, chociaż sporo napisał też organowych utworów i na inne składy instrumentalne. No zdarza się, że no wiadomo, no Penderecki, Lutosławski, no to tych kompozytorów znamy, mimo że na przykład na organy nie napisali nic. No, a orkiestrowych i innych utworów nie brakuje.
0: Zdradzi nam Pan jeszcze, jakiej muzyki maestro Kudlicki słucha prywatnie? Jaki jest Pana ulubiony gatunek muzyki rozrywkowej?
1: No to może ciekawostka. W samochodzie mam radio Niederösterreich. I tam jest taka muzyka rozrywkowa, ale taka jakieś, no, z różnych krajów, jakieś te znane przeboje. I często są to bardzo przyjemne utwory. I muszę powiedzieć, że może nie zawsze nastawiam sobie klasykę. Na przykład Radio Stefan z Dom, to nie nadają tylko muzykę klasyczną. Ale ta rozgłośnia, o którą wspomniałem, to jest właśnie taka, która jakiś tam relaks daje.
0: Jakie są dalsze plany na działalność Kamerata Polonia?
1: Mamy projekt z polskiego konsulatu. Ponieważ jest to rok Andrzeja Wajdy. Myśmy mieli 9 lat temu chyba taki program, który się nazywał Piękno Muzyki Filmowej. I mnie podrzucił sporo materiałów nutowych do zagrania kolega klarnecista, profesor klarnetu w Katowicach. I graliśmy muzykę filmową, no różnych, Ennio Morricone i Wojciech Kilar, jeszcze innych nieznanych. Tak zasugerowałem w konsulacie, że można by wykorzystać rok Andrzeja Wajdy, chociaż nie jestem w stanie, ani nie jest to możliwe, żeby cały koncert wypełnić muzyką z filmów Andrzeja Wajdy. Ale można pod tym kątem posłuchać innej muzyki filmowej, kompozytorów, którzy być może wzorowali się na muzyce z tych filmów, czyli Wojciecha Kilara. I mamy mieć koncert. Tak mniej więcej już się dogadałem, bo też będzie solista klarnecista. To może nie będzie tytuł Piękno Muzyki Filmowej, tylko coś w tym stylu rok Andrzeja Wajdy i muzyka filmowa, więc to będzie gdzieś w drugiej połowie listopada.
0: Dziękuję bardzo i życzymy w imieniu całego Polskiego Radia w Górnej Austrii samych sukcesów, zawsze szerokiej publiczności, tak jak dotychczas to jest dla Kamerata Polonia.
1: No bardzo dziękuję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy.

0: Katarzyna Masłowska dla Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jest ze mną pani Aleksandra Schmidt, sopranistka, która wystąpiła na dzisiejszym koncercie Camerata Polonia. Witam panią serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Czy jest to pani pierwszy występ z Camerata Polonia?
1: Nie jest to pierwszy, bodajże z tego co pamiętam to już drugi. Pierwszy był około roku temu i tam mieliśmy w programie, pamiętam, pieśni Fryderyka Chopina.
0: Jakie pieśni, jakie utwory pani najchętniej wykonuje? Jakie są pani ulubione utwory?
1: Ja uwielbiam operę, szczególnie Belliniego, Pucciniego, także tak operę związana z bel canto, żeby można było bardzo tak modulować głosem od forte do piano, śpiewać na legacie, także moi ulubieni kompozytorzy to jest właśnie Puccini, Bellini, Verdi, Traviata, na przykład Rigoletto. Teraz śpiewałam ostatnio 14 spektakli La Traviata w Niemczech, Violette, także ten rodzaj repertuaru.
0: Ma pani również zdolności aktorskie, co dało się dzisiaj zauważyć.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jak wyglądały przygotowania do dzisiejszego wieczoru? Ile prób musi się odbyć przed takim koncertem?
1: Program, który dzisiaj wykonywaliśmy, ja już miałam wcześniej zrobiony, śpiewałam te utwory. Dzisiaj mieliśmy Händla, Moniuszkę, Chopina, Karłowicza, dużo pieśni, ale też nie zabrakło moich ulubionych utworów, właśnie Pucciniego, Arii Musetti, Quando men vos, opery La Bohème, czy Arii Lauretti, O mio bambino caro z Gianni Schicchi. No i jeszcze Lehara, także program był bardzo zróżnicowany. No i później mieliśmy dwie próby z orkiestrą, no i dzisiaj koncert.
0: Gdzie pani się kształciła? W Polsce, w Austrii, a może jeszcze w jakimś innym kraju?
1: Ja studiowałam licencjat na Akademii Muzycznej w Krakowie u profesora Ryszarda Karczykowskiego, mojego wspaniałego, a potem przeprowadziłam się do Wiednia i tutaj skończyłam studia magisterskie na Musik und Kunst Universität i studia podyplomowe na Musik und Darstelle Kunst Wien, też w klasie profesor Watson i profesor Wiski.
0: Gdzie pani głównie występuje? Bo przed chwilą pani wspomniała, że pani występowała w Niemczech, zgadza się?
1: Tak. Występuję bardzo dużo w Wiedniu. Śpiewałam koncerty noworoczne z tą Kunsterorchestrą w Musikverein w Złotej Sali w zeszłym roku. Mieliśmy około 14 noworocznych koncertów, ale również w Operze Wiedeńskiej Teatr an der Wien występowałam, czy w Konzerthausie, również w Niemczech, teraz spektakle Traviaty w Chinach, również koncertowałam też w Operze Narodowej w Warszawie, ostatnie spektakle Pasażerki Weinberga, zaśpiewałam też, związana byłam z Bayerischer Staatsoper von Monachium, także no, tak praktycznie po całym świecie.
0: Z czym wiąże się przygotowanie do tych wszystkich koncertów? Czy to są tylko próby ćwiczenia głosu, czy też robi pani coś specjalnego, żeby mieć właśnie taki piękny głos? To tak są na przykład takie mity, że należy pić surowe jajka albo jakieś inne sposoby. Czy coś pani takiego stosuje?
1: Właśnie zawsze ludzie mnie pytają o te różne sposoby na głos, ale tak naprawdę ja zawsze się śmieję, że staram się po prostu normalnie żyć i nie przesadzać z żadnymi, nie wiem, za bardzo też chronieniem głosu, bo ja uważam, że jak ktoś jest też przesadny, to jest też źle, bo trzeba się też uodparniać. Także staram się normalnie żyć, oczywiście dbam o siebie, jeżeli jest zimno, no to zawsze wybieram czapkę czy tam szalik na głowę. Witaminy staram się również brać, no i oczywiście też chodzić na siłownię czy jakiś tam fitness, bo to jest też bardzo ważne na uaktywnienie oddechu, przepony. No plus codziennie rozgrzewam głos, również śpiewam, no i tak to wygląda.
0: Co się właśnie dzieje, kiedy no niestety się nie uda i zdarzy się jakaś chrypka, czy jakieś takie właśnie niedyspozycja głosowa? Czy zdarzyło się już odwołać z tego powodu jakiś koncert, albo może są jakieś takie magiczne metody, żeby na chwilę chociaż udało się ten głos przywrócić na tyle, żeby wykonać występ?
1: Na szczęście odpukać tu. Ja to mówię, nigdy jeszcze nie odwołałam żadnego koncertu ani spektaklu, zawsze udało mi się być zdrową, także no, nie miałam po prostu takiej sytuacji, ale wiem, że jest tego sposobu ratunek. W ostatniej chwili, jak ten głos jest bardzo taki zmęczony, czy chory, czy właśnie jak pani mówi, zrobi jakaś choroba, czy chrypka, no to można ewentualnie jakiś zastrzyk dostać od lekarza, taki jakby mobilizujące, prawda? Ale też ja tak nie radzę śpiewać na to już naprawdę wyjątkowe sytuacje, jeżeli chodzi o takie zastrzyki, bo to też nie jest dobre dla zdrowia i później człowiek zaśpiewa na takim uratowanym, w cudzysłowie, głosie przez 2 godziny i no i potem jest jeszcze gorzej, bo ten głos jakby się męczy, no ale tak jak ja mówię, ja na całe szczęście takiej sytuacji nie miałam. Zawsze staram się być właśnie wypoczęta, dbać o ten głos i no i wszystkie spektakle i przedstawienia zaśpiewam. Także no, odpukać tu.
0: Czy oprócz muzyki klasycznej, muzyki operowej, może śpiewa Pani również coś w nowocześniejszym stylu?
1: Tak, ja też bardzo lubię, szczerze Pani powiem, śpiewać taką muzykę crossoverową, czyli pomiędzy rozrywką i klasyką. Bardzo lubię musicale, na przykład utwór Memories, musicalu Cats. Współpracowałam również z Telewizją Polską i na potrzeby jakichś koncertów telewizyjnych też wykonywałam właśnie taki repertuar lżejszy, typu Caruso na przykład, Lucio Dalli. I tutaj właśnie połowę utworu śpiewałam typową emisją rozrywkową, a połowę emisją klasyczną. Także czasami na potrzeby właśnie publiczności lubię też wprowadzać taki repertuar do koncertów, trochę lżejszy, tam taka rodzynka na torcie, że tak powiem, jako smaczek taki.
0: Jak będzie Pani wspominać dzisiejszy koncert, współpracę z Markiem Kudlickim, przygotowania do tego dzisiejszego występu?
1: Pan Marek Kudlicki jest wspaniałą osobą, wspaniałym muzykiem. Współpracuje się z nim zawsze cudownie. Jest bardzo, że tak powiem, dobrym dyrygentem. Też bardzo słucha i orkiestry, i śpiewaka. Także naprawdę jest z nim bardzo... Ja mam zawsze bardzo dużą przyjemność z nim współpracować. No i tak jak dzisiejszy koncert, myślę, że bardzo się podobał i ja czuję ogromną satysfakcję, bo zawsze jak mam ten odbiór publiczności taki bardzo pozytywny, no to moje serce się tylko raduje, a dla mnie najważniejsze w muzyce jest przekazywanie emocji, przekazywanie treści. Także jeżeli ja nie jestem na scenie sobą, prawda, ale ja zawsze odgrywam postać z danej opery, czyli tutaj też dużo czytam na temat danej opery, czy na temat danego charakteru, no i potem staram się przekazać jak najwięcej emocji związanych z tą postacią. Także jeżeli odbiór publiczności jest pozytywny, czy nawet czasami ludzie płaczą, no to też jest dla mnie to bardzo pozytywne, no bo ja wtedy widzę, że przekazałam prawdę, że tak powiem, tego utworu i tej postaci, czy opery.
0: Czyli rozumiem, że jeszcze jest taka szansa, że będziemy mieli ten zaszczyt zobaczyć Panią jeszcze tutaj na tej scenie z Kamerata Polonia.
1: Tak, tak, oczywiście. Tak, mam nadzieję właśnie, że z Panem Markiem wystąpimy wspólnie jeszcze wiele razy.
0: Serdecznie polecamy naszym słuchaczom w takim razie udział w tym koncercie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy przepiękny występ i za rozmowę dla naszego radia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło. Dziękuję.
0: Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Mam nadzieję, że rozmowa z Markiem Kudlickim i Aleksandrą Schmidt pozwoliła Państwu nie tylko bliżej poznać Kamerata Polonia, ale również zajrzeć za kulisy świata muzyki klasycznej i zobaczyć, jak wiele pracy kryje się za tym, co później odbywa się na scenie. Historia Kamerata Polonia pokazuje również, że życie poza granicami Polski nie musi oznaczać oddalenia od polskiej kultury. Przeciwnie, może stać się okazją do prezentowania jej nowej publiczności i budowania miejsca dla polskich artystów w międzynarodowym środowisku muzycznym. Na kolejne spotkanie z Polskim Radiem w Górnej Austrii zapraszamy już za tydzień. Audycję poprowadzą Sylwia Szpak i Nikita Zychowska. Życzę Państwu pięknego niedzielnego popołudnia, dobrego początku jesieni i niezależnie od tego, jakiej muzyki słuchacie na co dzień, wielu chwil z muzyką, do której chce się wracać. Była dzisiaj z Państwem Katarzyna Masłowska. Do usłyszenia!

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Zegar, proszę Państwa, wybija godzinę 14. Jest niedziela, jest pięknie, jest wspaniale. Kalendarzowa jesień już weszła z butami w nasze życie, ale my jeszcze nie zamierzamy zapadać w zimowy sen. Przed nami godzina pełna dobrej muzyki, która przegoni cały nagromadzony jesienny smutek. A więc, kochani, jedziemy z naszą kolejną polonijną audycją. Zaczynamy!

No tak, kochani, już wracać czas, ostatnia niedziela września. No myślę, że ci, co mieli wrócić, już powracali. A to był oczywiście Piotr Szczepanik, Goniąc kormorany, piosenka z 1966 roku, czyli ma równo 60 lat. No takiego klimatu raczej dzisiaj już nikt nie tworzy. Tak zwane piosenki z kasety, które nagrywało się prosto z radia. Proszę Państwa, piękny utwór, do którego często właśnie wracam, zwłaszcza na początku jesieni. Dzień gaśnie w szarej mgle, spoczywaj w pokoju, mistrzu. No będziemy wracać do Twoich piosenek. Kiedy dni stają się już krótsze, to właśnie te słowa i dźwięki zyskują na znaczeniu. Złota, słoneczna i pełna energii, proszę Państwa. Taka jesień wita nas w tą ostatnią właśnie niedzielę września. Z tej strony Janusz Usewicz, a to jest Radio Polonia Linz, ciepły oddech jesieni. Dziś właśnie spróbujemy udowodnić, że jesienny wrzesień czy październik mają w sobie mnóstwo, mnóstwo pozytywnej energii. Jesień oficjalnie przejęła stery w kalendarzu, a to oznacza tylko jedno. Idealny czas na dobrą muzykę i filiżankę ciepłej herbaty. No bo na kawę chyba już za późno, chociaż ja tutaj w studio jeszcze sobie tą kawkę popijam do dzisiejszej audycji. No tak, przechodzimy, proszę Państwa, do kalendarium, tak jak wspomniałem, 27 września. Dzisiaj mamy ostatnia niedziela już tego września. Jest to 270 dzień roku, a do końca 95 dni już bardzo malutko nam zostało. No za 3 miesiące już będziemy, proszę Państwa, niestety po świętach i po Wigilii. Imieniny dzisiaj obchodzą, proszę Państwa, Gaja, Wincenty, Adolf oraz Gajusz i Mirabella. Znak zodiaku rodzonych dzisiaj to waga. Wszystkiego najlepszego. No i taki cytat dnia. Nie ma znaczenia, czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś nic wart, a to powiedział Louis de Funès, znany z francuskich filmów, ale taką wspaniałą myśl nam przekazał. No ja oczywiście także przypominam Państwu, że audycja jest na żywo tutaj z Linzu, z Kircherstrasse Gasse numer 4. Jakby kto chciał przyjść, odwiedzić czasami tutaj nasze radio, serdecznie zapraszamy. A jak nie, to oczywiście można się do nas dodzwonić 0660 71 72 217. To jest numer ostatnio niezmienny do naszego studia. Jak ktoś by chciał przekazać jakieś życzenia czy jakąś krótką, naprawdę krótką informację, serdecznie zapraszamy. No tak, ta piękna złota jesień za oknem nam tu się mieni. Mamy wspaniałą audycję. W Linzu, proszę Państwa, w Linzu jest obchodzony tradycyjnie w ostatnią niedzielę Dzień Obcokrajowca, ale to może za chwilę, bo jeszcze mam, proszę Państwa, życzenia, wspaniałe życzenia z okazji rocznicy ślubu, a to jest 19. rocznica ślubu dla Tomka i Gosi z Linzu, którzy obchodzili swoją rocznicę 22 września we wtorek. No i jakby nie było, żeby im nie pogratulować wszystkiego dobrego. Rocznica 19, z tego co wyczytałem, to jest to rocznica granatowa, czasami nazywana też akacjową, no a kolor granatowy symbolizuje głębie uczuć, dojrzałość relacji, zaufanie oraz lojalność między małżonkami, co chyba w małżeństwie jest to najważniejsze, a akacja to drzewo o silnych, głębokich korzeniach, które jest odporne na trudne warunki. Jakby nie patrzeć, wszystko dla Was, droga Gosiu i Tomek, wskazują gwiazdy na niebie, że jeszcze długo spędzicie ze sobą wspólnie ten czas i bardzo to cieszy i bardzo to chwali. No właśnie, granatowa rocznica, nie od granatu, nie to, żeby się rozerwać, ale żeby właśnie zaufać sobie, bo to chyba w małżeństwie jest bardzo ważne. Jak zostanie nam troszkę czasu, to tutaj taką króciutką wstawkę o tym zaufaniu w małżeństwie może uda mi się przekazać. No a teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak właśnie prezent muzyczny przesłać
dla tych wszystkich jubilatów i solenizantów, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, a zwłaszcza właśnie w 19. rocznicę ślubu dla Gosi i Tomka z Lincu. Piosenkę, no, tradycyjnie w takich sytuacjach zaśpiewa Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat, piosenka z 1980 roku, a ja właśnie pamiętam z tamtych lat, jak jeszcze w polskim klubie prowadziłem dyskoteki, no i to chyba właśnie na tych moich dyskotekach tak pierwsze obserwowałem wasze spojrzenia sobie w oczy, w duszę i może to właśnie wtedy zaiskrzyło. No i dzisiaj ode mnie dla was prezent i dla tych wszystkich, którzy mają wspaniałe rocznice lub święta. Krzysztof Krawczyk, pamiętam ciebie z tamtych lat. No to był wspaniały przebój i chyba takim przebojem pozostanie do dzisiaj.

tak jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

No tak, z tamtych lat pamiętam ciebie, ten cudowny głos, skarb polskiej sceny, proszę państwa. Troszkę zapachniało jakby Elvisem Presleyem, ale pan Krzysiu u nas, nasz krajowy, nieśmiertelny, moje dzieciństwo, no a raczej szczęśliwa młodość, wróć do nas tamtych lat. No i na pewno wraca pan Krzysztof Krawczyk w naszych audycjach bardzo często. A to było życzenie dla wszystkich świętujących, a zwłaszcza dla Gosi i Tomka z okazji 19. rocznicy ślubu, którą obchodzili. Niech się dzieje, co chce, nam nie może być źle. No, myślę, że wspaniały przekaz, zwłaszcza w tej jesieni. No a jesień to pora pełna nastroju, nostalgii, pięknych barw, co odzwierciedlają znane sentencje różne i cytaty. No właśnie, jesień to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem, Albert Camus. No i dzisiaj właśnie dostrzegamy za oknem te wspaniałe barwy jesieni. Mam nadzieję, że właśnie taka jesień nigdy nie wtrąci nas w jakąś melancholię. No i tak właśnie wracam do tego, proszę państwa, dzisiejszego dnia, no bo tak miałem przygotowane właśnie takie wejście typowo jesienne, ale chyba nie wypada w takim słońcu zanurzać się w tą nostalgię jesienną, bo nawet nikt jej nie poczuje, wiadomo, żeby coś poczuć takiego klimatycznego. To musi być oczywiście nastrój, więc może odłóżmy na inną niedzielę takie jakieś głębsze nasze analizy jesienne. No te mroczne spojrzenia na ponurą jesień może właśnie odłóżmy na listopad czy na październik, a dzisiaj jakby mamy lato bis, odbicie słońca jakby zatrzymanego w czasie, takie powrót do lata, więc wykorzystajmy to na bieżące sprawy. Otóż dzisiaj w Lińcu obchodzimy święto obcokrajowca przy katedrze. Proszę państwa, wpierw w katedrze o 10:00 odbyła się uroczysta msza święta. W ostatnią niedzielę właśnie września, to już jest taka tradycja od wielu, wielu lat, w ostatnią niedzielę września w katedrze lińcowskiej zebrały się wszystkie grupy etniczne zamieszkałe w Górnej Austrii podczas uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich księży pracujących w duszpasterstwach obcojęzycznych. Katolicy z różnych krajów o różnych kolorach skóry modlili się wspólnie o łaskę i siłę do tego, no co tu dużo mówić, niełatwego życia jednak na emigracji. Po mszy świętej można było oczywiście skosztować przeróżnych wyrobów kulinarnych, przygotowanych wcześniej przez każdą nację. Niedziela Narodów, towarzyszyły także występy artystyczne. No musiałem jechać do radia, nie doczekałem się, nie wiem, czy w tym roku polska grupa występowała, czy nie występowała. Czasami tak było, że były aż dwie grupy, no a przychodzą czasy, kiedy nie ma żadnej. Ale mimo tego wszystko, wszystkim, proszę państwa, z naszej strony polskie stoisko jak zwykle było oblegane. Dużo ludzi, smakowite ciasteczka, nawet sobie zakupiłem tutaj jedno do radia właśnie, żeby przy tej kawusi sobie skonsumować. Dziękuję serdecznie i wszystkim zaangażowanym w przygotowania, bo tyle lat pracy społecznej, wiem ile to kosztuje siły, nie jestem w stanie teraz tutaj, żeby kogoś nie ominąć, wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale całej tej grupie duszpasterskiej, zwłaszcza duszpasterskiej, dziękujemy za zaangażowanie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wspaniale, słoneczko dzisiaj, przyjemnie, no i te spotkania polonijne, proszę państwa. Ktoś do mnie dzwoni, proszę na radio dzwonić, tak, bo teraz nie jestem w stanie odebrać. Także, no cóż dodać, cóż ująć, może piosenka zaśpiewa Jantar i Sojka, Anna Jantar i Stanisław Sojka, a
Piosenka pochodzi z filmu Grease, też już swoje lata ma, jesteś tym, kogo chcę. Oczywiście będzie zaśpiewana po angielsku, no i tak jak już dzisiaj obchodzimy ten dzień obcokrajowca, no to niech zabrzmi u nas także język angielski. Posłuchajmy wspaniałą piosenkę, prezent dla tych wszystkich społeczniaków, którzy zawsze mają czas, żeby służyć drugiemu tutaj w naszej polonijnej społeczności. No już nie przedłużam, tylko zamieniamy się w słuch.

0: Halo, halo.
1: Tak, Januszku, teraz jest kontakt.
0: Witam panią Krysią, jesteśmy na antenie oczywiście i zamieniamy się w słuch.
1: No, dziękuję bardzo. Więc witam wszystkich moich Polaków, kochanych moich rodaków. Chcę powiedzieć właśnie parę wrażeń moich, opowiedzieć dzisiejszej mszy narodów. Więc jak zwykle było bardzo uroczyście. Jakoś udało nam się miejsca znaleźć blisko ołtarza. Bardzo uroczysta msza z biskupem, z naszym kochanym księdzem Herbertem Sojką. Widzieliśmy go bardzo blisko nawet. Bardzo miło. Bardzo mi się podobało w Afrykanów występ jak co roku. Śpiewają, tańczą. Raz wchodzili w czasie mszy świętej bez tańców ze swoją afrykańską muzyką. Muzyka jest przepiękna. Co roku ich podziwiamy. Po mszy oczywiście dali koncert tych swoich, tych lord, inne melody, dwie jeszcze jakieś. I wszyscy zostali w katedrze. Nawet nasi duchowni z biskupem zatrzymali się na parę minut, żeby odebrać tą piękną muzykę afrykańską. Oczywiście po mszy pozwolili sobie na prawdziwy koncert. Tańczyli i śpiewali. Pięknie ubrane te Afrykanki, w pięknych, naprawdę uroczystych strojach. Dużo świecidełek, ale wszystko bardzo eleganckie. Po mszy, jak zwykle, częstowaliśmy się naszymi polskimi przyprawami na gorąco. Ciasta fantastyczne i bigos, i flaczki. Wszystko bardzo, bardzo smaczne. A ciast to przedużo, za dużo. Serniki w różnym wydaniu i wszystko tak pyszne. Podziwiać nasze panie, które stanęły na wysokości zadania. Żeby tak upiec i tak pięknie te ciasta przyozdobione, jestem pełna podziwu dla naszych koleżanek, które zresztą od lat pieką i znamy te wypieki. Potem poszliśmy przez różne stoiska popatrzeć, co gdzie jest. Wszystkie prawie te grupy zrzeszone w naszej rzymskokatolickiej religii miały swoje stoiska i można było spróbować z innych narodów, jak gotują, jakie to smaki, jakie przyprawy. No było bardzo uroczyście, były występy, prezentowała się pięknie grupa z Wenezueli i z Dominikany. Ja nie wiem, bo troszeczkę na tym naszym stoisku posiedziałam, postałam, porozmawiałam, przywitałam się z moimi ulubionymi koleżankami, bo mam takich wiele. Może przeoczyłam występ naszych dzieci, które rzeczywiście wiele lat tańczyły i śpiewały. Nie zauważyłam. Natomiast w czasie mszy mogliśmy jak zwykle sobie zaśpiewać z naszym księdzem, bo na ksiądz Herbert to nadaje nam ten piękny, silny jego głos, zachęca nas do śpiewania, a mogliśmy sobie i pośpiewać. Znowu Panie dobry jak chleb. To są piękne słowa i weszliśmy, towarzyszyliśmy, bo ksiądz naprawdę zachęca tym swoim głosem. Nawet jak człowiek tak słaby jak ja, to trudno mi się mówi, jeszcze trudniej śpiewać, też zdobyłam się, żeby trochę wtórować. No więc bardzo uroczyście, bardzo serdecznie nasza grupa familijna, spotkałam nawet koleżanki, które dawno nie widziałam, również dotknięte jak ja chorobą, może nie tak bardzo jak ja, bo

0: naszych mszach. Więc grosza pochwała, bardzo duży lob dla naszego księdza Herberta, no tak, który tak. też, jak wiemy, jest dotknięty chorobą, ale sprawuje te swoje posługi kapłańskie na jeden, a na więcej jak na bardzo dobry, bo bardzo dobry tutaj to jest zła ocena.
1: Nie, nie, to jest na nasze polskie, tak, tak.
0: Tak, na nasze polskie warunki to była piątka, tu jeszcze powiem z plusem. A ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, jakkolwiek mi się ciężko poruszać, to to jest coś dla ducha i dla ciała, bo można, niektórzy sobie podskakiwali, a i dobrze, bo tak trzeba, mszę, żeśmy zaliczyli, to potem można sobie trochę popodskakiwać.
1: No oczywiście.
0: Więc ja bardzo, bardzo chcę podziękować wszystkim księdzu naszemu, bo ten przewodniczy nie tylko swoim głosem, ale jak go widzimy, to się zawsze bardzo cieszymy. No i wszystkim koleżankom, które od lat spotykam. Ja dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłej niedzieli, takiej pięknej, jaką my dzisiaj mieliśmy. To mamy już zadatek humoru na przyszły tydzień.
1: To prawda,
0: Januszu,
1: Pani
0: ja
1: Krysiu.
0: Też dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. I życzę miłej niedzieli. Jakkolwiek, jak zwykle, znowu nie jesteś z rodziną, Janusz, ale to jest z Twojej strony bardzo cenione. Ja sobie to bardzo wysoko cenię, że zawsze ktoś w radiu jest. Ja chętnie słucham. Nie zawsze dzwonię, bo jak słychać, mówię z wielkim trudem, z wielkim wysiłkiem.
1: No,
0: dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy Pani Krysiu. Często właśnie idę do radia z myślą, że chociaż Pani Krysia na pewno włączy radio, będzie nas słuchać. Dlatego dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy
0: za ten reportaż.
1: Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję wszystkiego bardzo. To dobrego. Do następnego razu. Tak, drodzy kochani, dziękujemy Pani Krysi za to sprawozdanie, no i myślę, że to także odzwierciedla to, co ja mówiłem. No a teraz już nam nic nie pozostaje, jak tylko posłuchać wspaniałej piosenki, może jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy uczestniczyli, brali udział. Proszono mnie bardzo, tydzień temu zagrałem piosenkę Magdy Umer i Janusza Gajosa, Parole, Parole, Słowa, Słowa. Bardzo mnie proszono o powtórzenie tej piosenki, bo jakoś tak też się zdało, że nie mogliśmy jej wysłuchać w całości. A no, żeśmy dzwonili na Szeszele, oczywiście dzisiaj także pozdrawiamy wszystkich, a zwłaszcza na Bermudach, może i tam ktoś nas słucha. No ale tak właśnie teraz proszono mnie, no i teraz chyba już nam się uda w całości posłuchać wspaniałą piosenkę. Piosenka jest z 2015 roku, także ona nie jest aż taka stara i archiwalna, ale cały czas wspaniale brzmi i w tą wspaniałą jesienną słoneczną niedzielę myślę, że także zabrzmi i wesoło, i romantycznie, i tak właśnie jak to przystało na ostatnią niedzielę września. Posłuchajmy.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze takie miniseria. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian.

0: te karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuję. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?

0: pani, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: No porozmawiamy, co pani robi, pani płacze. Proszę państwa, no przepiękna piosenka, zagrajmy w otwarte karty. Proponuję miłość, miłość. Jestem pod ogromnym wrażeniem, proszę państwa, tego nagrania. Fantastyczne, po prostu fantastyczne. Ile tam prawdy z życia wzięte, wisienka na torcie naszej audycji. Tak myślę, no bo właśnie my często tutaj wracamy do tego serca, do miłości, do rozumu. Jaka jest olbrzymia droga właśnie od serca do rozumu i w drugą stronę także. No i tutaj chciałbym właśnie pod tym kątem, że mamy tą jesień wspaniałą, miłość, nostalgię, wrócić do świadectwa, które kiedyś ksiądz Piotr Pawlukiewicz opublikował w swojej książce. Jest to świadectwo pewnej pani, jak naprawić męża, jak naprawić męża. No tutaj teraz właśnie taka prośba czasami do naszych ukochanych pań, żeby te słowa, parole przerodziły się w czyny, jak to zrobić. No i posłuchajmy, z jaką koleżanką bym się nie spotkała, one wszystkie od razu zaczynają narzekać na swoich mężów. Jedna przez drugą opowiadają o tym, jaki to ten mój mąż jest okropny. To niemal norma. Moja serdeczna przyjaciółka, pracując z dziećmi, ma taką zasadę. Jeżeli już musisz dziecku upomnieć, powiedzieć mu jakąś krytyczną uwagę, musisz je przedtem najpierw trzy razy pochwalić. To moje odkrycie zbiegło się w jednym czasie z naszym bardzo poważnym kryzysem małżeńskim. Z dnia na dzień obserwowałam, jak nasz związek powoli się rozpada. Tak sobie wtedy pomyślałam. O mężczyznach mawia się czasem, że to trochę takie duże dzieci. Może by spróbować tej metody na mężu? Zrobiłam eksperyment. Zaczęłam chwalić męża. Chwaliłam go za wszystko. Za to, co tylko mogłam go pochwalić, bez zbytniego oczywiście naciągania. I mąż powolutku zaczął się zmieniać na lepsze. Zrobił się dla mnie milszy, z szarzałego faceta przeobraził się w pełnego radości i energii mężczyznę. Ten fajny facet był w nim przez cały czas, tylko ja go nie potrafiłam dostrzec. Jego wady oczywiście dalej pozostały takie, jakie były, ale starałam się nie zwracać na nie uwagi. Przymykałam oko i dalej chwaliłam, również w towarzystwie. Nic tak nie podnosi męskiej samooceny, jak chwalenie przy innych. Zapamiętajcie, drogie panie, bo to jest prawda. Na początku nie było łatwo oczywiście. Przyzwyczajona do tego, by mieć pretensje o wszystko, musiałam nieźle się natrudzić, by się powstrzymać przed wytykaniem mu błędów. Taki zszarzały mąż jakoś nie zachęca do tego, by go chwalić, ale zawzięłam się. Pomyślałam sobie, przecież to jest w jakiś sposób ciągle ten sam człowiek, za którego wyszłam i się zakochałam. Przecież za coś go kiedyś podziwiałam. To wszystko musi tam gdzieś w nim być nadal. Gdy cokolwiek zrobił dla mnie, zamiast wychodzić z założenia, że to jest jego psi obowiązek, chwaliłam go i bardzo mu dziękowałam. Zaczęło się oczywiście od drobiazgów. Zakupy, wyrzucone śmieci, naprawiona klamka w drzwiach do łazienki. Stworzyłam w swojej wyobraźni obraz dobrego męża. A potem tu i teraz zachowywałam się wobec niego trochę tak, jak on już by był tym dobrym mężem. A mąż, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, powoli przeobrażał się w ten ideał mężczyzny. Ale co bardzo istotne, zaczęłam oczywiście właśnie od siebie. To ja pierwsza zaczęłam dawać. Nie czekałam, aż on zacznie. Nie trudno się domyśleć, że po jakimś czasie mąż zaczął robić dla mnie dużo więcej, oczywiście z ochotą, bez marudzenia. Minął rok i znów mam wspaniałego męża, który po 15 latach wspólnego życia jest we mnie do szaleństwa zakochany. Uroczego synka, spokojny, ciepły dom. Czuję się bardzo szczęśliwa. No właśnie, czy to są tylko słowa, parole? Posłuchajmy, Bajm, taka krótka historia. To taka właśnie z życia wyjęta historia, gdzie czasami zdarza się wśród nas, wśród wielu, wielu ludzi. No i także właśnie zdarza się wśród piosenek. Posłuchajmy zespołu Baim, taka krótka historia.

No tak, jak mogłam tak powiedzieć mu, żeby teraz tylko wiedział, że jest mi chyba przykro. No i to taki apel do pań, oczywiście panowie, my nie jesteśmy też bez winy, no ale warto zwrócić uwagę, co my lubimy, co nas stawia na nogi, właśnie te dobre słowo, parole w tym dobrym znaczeniu. Nie wiem, jak Beata Kozidrak to robi, że jej utwory się nie starzeją, nie przemijają i wciąż pragnie się ich słuchać. A w piosence oczywiście tak wiele ludzi widzi, wiele przekreślonych historii ze swojego życia. Jedno życie, a czasami w nim wiele dróg i wiele zranionych dusz, szukających drugiego człowieka, ciepła drugiego człowieka, bo przede wszystkim tego szukamy w drugim człowieku. W piosence można to wszystko ogarnąć, na w życiu, no właśnie, różnie to bywa, jest taki rodzaj samotności wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą i nie bardzo jest je komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nikogo to nie interesuje. Też takie wspaniałe, taki wspaniały cytat z Ryszarda Kapucińskiego. No tak, proszę Państwa, przechodzimy też do życia, z historia życia. Mi się wydaje, że jeszcze zdążymy tutaj opowiedzieć króciutką historię. Zobaczył, że dostawca jedzenia na motocyklu uszkodził jego samochód. Zamiast jednak krzyczeć, grozić albo natychmiast żądać pieniędzy za naprawę, wysłał wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Ta historia wydarzyła się w Malezji. Po niewielkiej kolizji właściciel samochodu mógł zrobić to, co zrobiłoby wiele osób: zażądać odszkodowania, złożyć skargę albo zareagować złością. Wybrał jednak coś innego. Napisał list do dostawcy. Cześć, jestem właścicielem samochodu, który wcześniej uderzyłeś. Nie martw się, uszkodzenia nie są poważne. Sam zajmę się naprawą. Wiem, że twoja praca nie jest łatwa, dlatego proszę, uważaj na siebie podczas dostarczania zamówień. Bez gróźb, bez obelg, bez gniewnego żądania pieniędzy. Tylko spokój i empatia. Odpowiedź dostawcy była równie poruszająca. Witam, szefie, bardzo przepraszam za swoją nieuwagę. Jestem ogromnie wzruszony, że nie poprosił mnie pan o pokrycie kosztów naprawy. Modlę się, aby Bóg wynagrodził pana dobroć i błogosławił panu oraz pana rodzinie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Na pierwszy rzut oka to tylko zwykła sytuacja na drodze, ale właśnie takie chwile często pokazują nam, kim naprawdę jesteśmy. Łatwo być dobrym, gdy wszystko układa się po naszej myśli. Znacznie właśnie trudniej wtedy, gdy ktoś sprawił nam kłopot, zniszczył coś, co do nas należy, albo naraził nas na nieplanowane wydatki. Właściciel samochodu nie udawał, że nic się nie stało. Po prostu postanowił zobaczyć w tej sytuacji coś więcej niż człowieka, który uszkodził mój samochód. Zobaczył właśnie człowieka z krwi i kości, kogoś, kto spędza wiele godzin na drodze, jeździ od jednego zamówienia do drugiego, pracuje w deszczu, w upale, codziennie ryzykuje w ruchu ulicznym i być może kogoś, dla kogo niespodziewany rachunek za naprawę oznaczałby znaczną część miesięcznych zarobków. To oczywiście nie znaczy, że każdy właściciel uszkodzonego mienia powinien rezygnować z odszkodowania. Szkoda pozostaje szkodą, a każda sytuacja oczywiście jest inna, ale ta historia przypomina o czymś ważnym. Między prawem do domagania się rekompensaty, a potrzebą poniżenia drugiego człowieka istnieje ogromna różnica. Czasem problem można rozwiązać właśnie bez zamiatania go jeszcze w większy konflikt. Historia została udostępniona na Facebooku przez malezyjskiego edukatora Mod Fadi Saleha i szybko spotkała się z ogromnym odzewem internautów. Ludzie nie poruszali wartość samochodu, nie koszt naprawy, nawet nie sama kolizja. Poruszyła ich jedna decyzja. W sytuacji, której złość byłaby zrozumiała, on wybrał współczucie. Bo prawie nigdy nie wiemy, z czym zmaga się człowiek stojący naprzeciwko nas. Dla jednej osoby to tylko rysa na samochodzie, dla drugiej zapłacenie za rysę może oznaczać wiele dni ciężkiej pracy. Dobroć nie zawsze wygląda jak ogromna darowizna.
czasem po prostu wiadomość. Nie martw się, uważaj na siebie. Jeden mały gest życzliwości może zmienić nas i cały świat, ale dla jednej osoby w jednym trudnym dniu może znaczyć bardzo wiele, tyle właśnie, co ten cały świat. No i tak, wspaniała historia, wspaniała jeszcze jesień, ciepła. No i my dzisiaj, jak jeszcze jest taki zapach małego lata, babiego lata, zagramy, proszę Państwa, tym razem nowość, piosenka Miraż i Joko, czyli Janusz i Marta, ale tym razem zaśpiewa już tylko Marta. Wspaniały przebój, który ma 2 dni. Posłuchajmy i powspominajmy może w tym słońcu jeszcze te wspaniałe lato i od tego zacznijmy, jak spoglądamy na drugiego człowieka właśnie, żeby w tym słońcu widzieć te dobre serce drugiego.

No tak, kolejna pani, która wspaniale zaśpiewała do mężczyzny, do swojego ukochanego mężczyzny. No i właśnie można dostrzec wiele, wiele w nas wspaniałych superlatyw, no a nawet jak się okazuje, nasze oczy, męskie oczy potrafią zainspirować do piosenki. Miraż i Joko, tym razem sama Joko, czyli Marta zaśpiewała w nowości, w piosence, która ma 2 dni. No i tak jeszcze króciutko może, bo mam taki wspaniały też i cytat. Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, ślub ważniejszy od miłości, a wygląd ważniejszy od rozumu. Żyjemy w kulturze opakowania, która gardzi zawartością. Edward Gugliano, jeżeli się nie mylę, taka wspaniała myśl. No i właśnie tak często patrzymy na siebie, a nie widzimy czasami, co w środku siedzi, a każdy z nas przecież ma ten punkt takiej swojej wartości i jest uczulony na dobre słowo, na dobre słowo. Niejednemu z nas słońce by zajaśniało, gdyby potrafił przyznać: pomyliłem się w życiu i jeszcze wiele się muszę pokornie uczyć, bo najbardziej nas boli nie to, co dookoła nas, ale nasza pycha, upór i niewiara. Prawdziwe chmury nie są, proszę Państwa, na niebie, są w nas. To one zasuwają nam niekiedy cały świat i właśnie czasami zasuwają nam tego drugiego człowieka, a warto na niego spojrzeć tym głębszym, takim wartościowym spojrzeniem. Jeśli wybierasz kobietę pracującą, no teraz właśnie apel tych wspaniałych, podbudowanych mężczyzn, musisz zaakceptować fakt, że nie może ona zajmować się domem na pełny etat. Jeśli wybierzesz gospodynię domową, która może zaopiekować się tobą i całkowicie zarządzać domem, musisz zaakceptować fakt, że nie zarabia pieniędzy. Jeśli wybierzesz uległą kobietę, musisz zaakceptować fakt, że jest od ciebie zależna. Jeśli zdecydujesz się przebywać z odważną kobietą, musisz zaakceptować fakt, że jest niezależna we własnych poglądach. Jeśli wybierasz piękną kobietę, musisz zaakceptować fakt, że zazdrość należy kontrolować. Jeśli zdecyduje się przebywać z silną kobietą, musisz zaakceptować fakt, że jest twarda i stanowcza. Żadna kobieta nie jest idealna i nie powinna być. Każda kobieta ma własną osobowość i wartość, które określają, kim jest, i to czyni ją wyjątkową. Drodzy panie, jesteście wyjątkowe. Każdy o tym wie. No i piosenka jeszcze, mam nadzieję, zdążę przed końcem audycji specjalnie dla was.

No tak, moi mili, jak zwykle ten czas w tym radiu tak szybko nam tu mija wspólnie, jak się bawimy i cieszymy razem. No tak zaśpiewał Marcin Mietrzyk, nigdy nie opuszczę cię. No a ja muszę już Państwa powoli niestety opuścić. Zapraszam za tydzień Krzysiek i Jacek powrócą do tego studia. No może jestem trochę staroświecki, tak tutaj lansuję ten szacunek do kobiety, ale naprawdę to jest chyba najlepsza inwestycja męska w naszym życiu. No a kobiety, pamiętajcie, że my mężczyźni też mamy te wspaniałe serce i czekamy na tą pochwałę, a zwłaszcza w towarzystwie. Doceniajcie nas, bo jest chyba za co, tak mam nadzieję. A jak nie, to czasami tak a conto, na wyrost, można coś pochwalić, a zobaczycie, że to działa, że to przyjdzie. No niektóre osoby potrafią pięknie mówić, tak jak my tutaj może w radiu, ale trzeba uważać na ich intencje. Nasze intencje naprawdę zawsze tu były szczere i odważne. Nie jeden uśmiech skrywa jad w sercu. No znamy to, wiemy, że tak w życiu bywa, ale cały czas trzeba mieć tą dobrą nadzieję i z tą dobrą nadzieją żegnam się z Państwem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Żegna się Janusz Usewicz. A na koniec, proszę Państwa, Irena Santor, która obchodziła niedawno 75-lecie pracy artystycznej i mam nadzieję właśnie, że teraz ta piosenka ukoi serca nas wszystkich w ten wspaniały, słoneczny ostatnią niedzielę września. Tych lat nieoddanych, właśnie cieszmy się tą chwilą na spacerek tych lat nieoddanych. Irena Santor.